bakunzi baradio agakiza kwisoko yukuri ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nkuko musanzwe mumenyereye turi mu

0: bonde kwande kongurusi
1: namuho neza tuyaganande
0: olisanga ni totuma murodo
1: eso sumu amakuru yawe
0: acha trashima hora yego
1: yego mikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije
0: rakoje